0: veci ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot,
1: vždycky fresh.

0: právě trenduje na TikToku. Máme na fajn. Máme na fajn. Fajn. Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.

0: Vecchi ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn.

0: Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn. Next Generation.
1: Next Generation.